0: zasadzić nawet się to zostało. Tak samo mówiliśmy, że jak karabon udara się, nie się w Mauritania. Wyjdziemy, a on weźmie gejdzi, radia, tył, radia.
1: 21h, 1h sur votre radio ici, c'est chaud. Wow. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Bienvenue, c'est Camping Musique et Bonne Humeur.